i twoi wołosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuty zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Wem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Wem FM. To twoje radio.

A tu kuściuk intiwer, byłem tiż w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie skło z tej strony na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chuszy. No, jaki słodu trzeba było mati w chuszy na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi ryk. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Zaczynamy waszą przyrodniczą audycję, w której beru was na różne wandriłki. Odkrywamy przyrodnicze zakutyny Polszczy, Łemkowiny, świta, no, weloch regioniu. No i znate, że w tej teperyśnej serii 20 odtynkił to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polszczy. No i de chneska pojechamy na zachód Polszczy do Lubuskoho województwa, budeme chladaty nacjonalnego parku Ustia Warty. No właśnie, de nachodyć się tot nacjonalny park tak dokładni, de treba chladaty joho na mapach, no to właśnie, beremy mapu i pozyramy na zachód derżawy, na lubuskie województwo i zaraz przy chranyci z nimciamy w powitach gorzowskim, słubickim i sulęcińskim nachody się właśnie Nacjonalny Park Ustia Warty. W chranyciach parku nachodzą się tereny czterech gmin: Kostrzyny nad Odrą, Witnycia, Słońsk i Górzyca. No i Warta płynę przez seredynu nacjonalnego parku i dylit joho na dwie czasty. Obszyr, jaka nachodzi się na prawym brzegu Warty, znaczy po północnej stronie, to polder, a południowa część parku to jest zalewowa obszyr. No i Nacjonalny Park Ustia Warty był zaklikany 1 lipca 2001 roku. Jest najmłodszym nacjonalnym parkom w Polsce i no to beruczy właśnie to tu chwilu, tot moment, w którym besiduju to ty słowa. I park maje powierzchnię chneżska 8000 hektariów. No jaki jest symbol? Jaki jest symbol toho parku? Od momentu joho zaklekania była to hus welyka, gatunok, który w welykych stadach, w welykych grupach pojawlał się na joho obszyri w czas takich perelotiu. Od kwietnia 2020 roku jest to hus tundrowa. A czom taka zmina? No to przez fakt, że w medze czasie był wyróżniony nowy gatunek, pit gatunek husy welykoj, właśnie hus tundrowa. I też wtedy było stwierdzone, że to właśnie przedstawnik husy tundrowej stanowlat około 90% grup, które perelatują, migrują nad Ustia Warty. Zatem znamy już symbol toho parku, znamy tak mniejsze, bilsze de nachody się, no a czym się charakteryzuje? Czy to je tam tak bardzo osobliwocho? No właśnie, powiłem już dasz to pro ptachy, pro hus, który jest symbolem toho parku, no i

ptaszki, perede wszytkim wielkich grup migrujących ptachił sud pod ochoroną w totym parku i bilsze prototu temu powiem po korotki pererwi.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

Wernulism pomuzyczni perervitirvat program obzeracz przyrody i chneska wandrujemy po nacjonalnym parku Ustia Warty. No i koli posmotrymy na tot park, jaki nachodzi się na zachodzie Polszczy, to dozrymy się odraz, że jest tam bars płasko, że tot landschaft jest płaski i faktycznie liżnycia wysoty medzie najniższą, a najwyższą toczką w parku to lem parochmetriu, a park do najmniejszych nie należy. Takie ukształtowania, taka rizba terenu wynika z toho, że park nachodzi się na terasi Warty, właśnie w dolinie, w takiej płaskiej dolinie Warty i bilszy z parku to są łuky, to są pastwyska, to są rozlewyska. Jest to taki teren pił naturalny, bo okrem toho, że syle przyrody kształtowały joho, to też człowiek. No i właśnie zmiany, które zrobił człowiek, a to były medze inczyma regulacji RIK, to były też no, osnuwania terenu dla rolnych upraw, no to zmieniło landschaft i wychladać właśnie tak jak chneska. W paroch miściach możemy dozryty się tam powrotu po przyrody do toho perszoho charakteru, pojawiając się na nowo liczne lisy, pojawiając się tak nadriczne lisy, tak łuchy, no tak, ale przede wszystkim bilszyst toj powierzchny to jest taka otwarta prostyr, która jest bardzo taka przyjazna dla wielkiej kiłkosty ptachiu, gatunki ptachiu i to właśnie one są w Nacjonalnym Parku Ustia Warty najważniejsze, to te ptachy jest bardzo tłumni tam o każdej pory roku. Lista gatunków, które pojawiają się w parku, to już około 280 pozycji. Czas ptachiu wybrali to park, żeby to było miejsce gnizdowania. To około 180 gatunków ptachiu, właśnie to są gnizdujące ptachy, ale dla weloch to też jest po prostu ważny przystanok w czas sztorycznych migracji na jar i na osen. No właśnie, bardzo często to jest takie miejsce od początku dla ptachiu w drodze do i z teplych dzierżaw. Bardzo wieloch gatunków ptachiu też wede w parku zimu. No i zatem, jak lubię te ptachy z te takimi amatorami ornitologami, to jak najbardziej warto pojechać do toho parku. No a to ta rizba terenu jest bardzo interesująca, bo też ma związek z taką dalszą, dawniejszą historią, geologiczną historią, związaną z ledowniką, z ledownikową erą i właśnie prototu temu, choć wam bilsze powisty, po krótkiej muzycznej perwi. Posłuchamy teper Suzanny Jaroj, a pak wertam do was.

Słuchate obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Nacjonalnego Parku Ustia Warty, który jest bardzo osobliwym, wyjątkowym miejscem na mapie Polski, bo to jest miejsce, gdzie relaksują się, odpoczywają gatunki ptachów, jakie migrują na osenna jar. No i to Nacjonalny Park znajduje się w takiej toruńsko-eberswaldzkiej Pradolini. Pradolina to ta woznykała w czas ledownikowej ery. Właśnie było to w ostatnich milionach, poślednich milionach roku. Tołdy właśnie ledownik przykrywał północną połowę Polszczy, no i wody rik, które płynęły z południa, no dochodziły do takiego czoła ledownika, tot blokował im dalszy dorochu, ale i też jednoczasowo prochodziło topnienia ledu z najbardziej nachodziaczych się na południe fragmentów ledownika, no i tołdy wzdłuż jego czoła łuczyły się wody z toho topnienia ledu i z rik z południa i one tworzyły taką wielką prariku. Płynęła ona na zachód i właśnie robiła taką szeroką, płaską dolinę. W tej chwili przez tą dolinę płynę między innymi Warta. Możemy toho dozryty się, kiedy budemy w parku i posmotrymy na północ i na południe. W tych napriamach lekko możemy dostrzeżyć się takich wałowatych chorok. Takie małe chorki tam są. No i to są takie terasy doliny i morenowe chory. No i są to właśnie takie chranyci pradoliny. No i pomiędzy nima na szerokosty 35 km płynęła to ta prarika w czas ledownikowej epoki, ledownikowej ery. I to ta pradolina oczywiście dzieli się na paroch odtynkił zwanych kotlinami, no a dokładniej Nacjonalny Park Ustia Warty znajduje się w Gorzowskiej Kotlini. Zatem tiż to nelem ptachy, ale i tiż wyjątkowa ciekawa rizba terenu właśnie, że to Ustia Warty nachodzić się w takiej pradolinii z czasu, kiedy to ledowniki istnowały w Europie i klimat był ciłkom inczy. No i już znamy, co takiego ciekawego jest i czym charakteryzuje się tot Nacjonalny Park, a gdzie konkretnie możemy tam pojechać, gdzie są turystyczne szlaki, może widokowe wieży i tak dalsze. Takie fakty, takie informacje zdradzę wam po muzycznej przerwie.

0: Moi drodzy słuchacze, jesteśmy w Nacjonalnym Parku Ustia Warty. No i doznajmy się, że możemy tam najty jak turysty. No, możemy najty właśnie widokowe wieży, platformy. To są bardzo dobre miejsca, żeby obserwować przyrodę parku. Da kotry z tych wież są nachodziać się przy przyrodniczych steżkach. Inczy możemy zwidaty bez konieczności do uszoho spaceru. Przyrodnicze steżki i tak spacerowe steżki to jest najlepszy sposób eksplorowania Nacjonalnego Parku Ustia Warty. To te steżki są oznakowane w terenie i mają też tablici, są tablici na wzdłuż do tych steżok. No i przypominam, że to te przyrodnicze steżki są oznakowane inaczej jak takie szlaki w Niskim Beskidii. To są białe kwadraty z takim kolorowym paską iduczym z liwoho hirnoho rocha do prawoho nyżnoho i kolory paskił są różne dla różnych steżok. Spacerowe steżki to też są kwadraty, ale podzielone na dwa takie trykutniki. Jeden jest biały, a jeden jest w kolorii danej spacerowej steżki. Zatem, no, możecie tam najty właśnie tak steżki, które budą westy was przez najbardziej ciekawe zakutyny tego parku. I na premier możecie pojechać sobie i przyjechać i pochodzić po przyrodniczej steżce Ptasim Szlakom. To ta steżka wede przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w parku terenów hnizdowania ptachiu. Najlepszym terminom, czasom, żeby skorzystać z tej steżki jest jar i osen. Turysty, no, kiedy budete takim turystom na tej steżce, to majte przy sobie lornetku i atlas ptachiu. To ta steżka nie jest dłucha. Ma 2 km dłuchosty, trzeba wernuty tą samą drogą. No i jak dojechamy tam do początku tej steżki, to trzeba jechać na Słońsk. Tam na rondi w Słońsku trzeba właśnie skierować się schidni z drogą skazamy o tresty, o teksty do przyrodniczej steżki Ptasim Szlakom. Z ronda w Słońsku właśnie trzeba w napriami cerku jechać, za cerkłą w liwo, a pak w prawo na napriam właśnie przyborów, dokładnie tak nazywa się to seło, gdzie jest ta steżka. No i w Przyborowi to sobie tam jechamy hołowną drogą, tak jak wskazuje nam znak, do steżki. No i takim charakterystycznym momentem jest, kiedy już wjechamy na tak zwaną betonku, znaczy drogę z betonu. To właśnie na niej nachodzi się początek steżki. Zatem, no, nicz jak lem zaplanowaty da jak ekskursję, da jak wakacji może w toti zakutyni lubu skochowojewictwa, albo jak sud właśnie posredna słuchacze z Czużyny, no to ma te barsne daleko, żeby tak na weekend pidi chaty do Nacjonalnego Parku Ustia Warty. No i to wszystko na chneska, to małem dla was taki przyrychtowane pro to tu krasną krainu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam was do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

mojs. Oj, człowiecze, pokaj mojs. Chodę do domu, porady mojs. Człowiek,

тижня порталу LemFM. Понеділок, 6 липня юлия 2026 року. В місті Загонь відкрили пам'ятник Едмунда Егана, авторвісти Петро Медвід. Як інформував Лазло Гельмеці, приматор мадярського міста Загонь, 1 юля 2026 року святочно перед будовою окресного уряду в Загоні відкрили бусту Едмунда Егана, реформатора господарства, котрий записався свою реформу і до історії Русинів. На відкритті брали участь Рагнар Альмквіст, посол Ірландії в Мадярську, Федір Шандор, посол України в Мадярську, як і Йожеф Бочкай, генеральний консул Мадярська в Ужгороді. Autorem biustu jest skulptor Roman Murnyk, rodak z Irszawy, jaki żyje i pracuje w Użhorodii. Bustu mistu podarował poseł Ukrainy w Madziarsku Fedir Szandor. Cytuanie. Edmund Egan był fachowcem irlandzkiego pochodzenia, który na końcu XIX stulecia zajmował się gospodarskim pidniaciem karpackiego regionu. Program, który wypracował i który późniejsze prosławił się jak Eganowa akcja, był zamierzany na obmedzenie wysaleństwa, rozwytek gospodarstwa, modernizację zemleplictwa i zlepszenie usłowi życia miejscowych komunit, napisał prymator miasta Helmecji. Dalsze cytowania. Jego robota leżyła trwały ślid w historii karpackiej kotłowiny. Napisał dalsze prymator i z tym, że jak prygraniczne miasto wydziad kluczku rozwytku współpracy przez granicznych odnosynach i społecznym dumaniu. Cytowania. Chcemy budować region, w którym młode ludy wydziad swoją buduczność, gdzie płaty czarobyty, mate biznes, osnowate rodyny. Edmund Egan narodził się 3 juli 1851 roku w Seli Czaktornia, dnes Madziarsko. Był ekonomem, o którego pochodzeniu pisze się dokole jak o szkockim, dokole jak o irlandzkim. Absolwował gimnazjum i pak wyższą ekonomiczną szkołę w niemieckim Halli. Dalsze studiował prawo u Wiedniu. W 1897 roku był członem roboczej grupy, która miała realizować plan rekonstrukcji gospodarstwa rusyńskich komitatów znanej i pod nazwą Werchowyńska akcja. Plan Egana rachował i zwiększeniem pełnogospodarskiej wyroby w oblastiach i z równiną pośrednictwem modernizacji, rozszerzenia ornych zemel, tworzenia kooperatyw na sełach, oświtą selaniu na prawą ku modernemu gospodarniu. Werchowyńska akcja była uśpiszna, zapisała się do historii. Na Egana był 20 septembra 1901 roku zrobiony atentat. Na pochoronie brało uczest 12 tysięcy selaniów i ściły podkarpackiej Rusy. Na pamięć rusyńskiego dobrodytela był na mieście atentatu zbudowany monumentalny mramorowy krest, który pak komunisty odstronili. Rusyny zbudowali nowy pamiętnik, który był odkryty w roku 2010. Witam rok 8 lipca, julia 2026 roku. Przeszywski samosprawny kraj, Koszycki samosprawny kraj i Zakarpacka oblast podpisali dokumenty ku osnowaniu zgrupowania Wihorlat, autorwisty Petro Medwid. Przeszywski i Koszycki samosprawny kraj i z ukraińskim partnerom zasnowali Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Ideo pierwsze takie słowacko-ukraińskie zgrupowania swojego typu i lem drugie w ramkach Europejskiej Unii. Partnery podpisali osnowajucze dokumenty w poniedziałek 6 juli 2026 roku, informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa. Zgrupowania mają trzech partnerów. Przeszywski Samosprawny Kraj PSK, Koszycki Samosprawny Kraj KSK i Zakarpacką Własną Radę. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Zgrupowania odkrywa nową kapitołę słowacko-ukraińskich odnosyń i z dosiachą na rozwytok prygranicznego regionu. Dneśnym podpisom nasza obszcza wizja dostała jasną i oficjalną podobu i bizowną neje formalną strukturą, powił predseda PSK Milan Majerski, podla którego się tym tworzyć silny, realny i moderny instrument, którym się nadwiązuje na rok budowania do wiry i transformuje się to do modernego formatu, który jednoczesno odkrywa dveri ku nowym sredstwom z Europejskiej Unii. Dalsze cytowania. Wierzę, że będę prawdziwym katalizatorem rozwytku, stability i prosperity naszej społecznej terytorii, powiedział Żupan Majerski. Zgrupowania Wihorlat podla predsedy KSK Rastisława Trnky żytelom koszyckiego i preszywskiego kraju odkryje dveri ku nowym projektom, które podwyższa jakość ich żywota w prygraniczu. Pro nas je pozytywną wieścią, że zdobudemy mocny instrument pro efektywniejsze czerpania groszy i z fundiów Europejskiej Unii i innych międzynarodowych dżereł, powiedział dalsze Trnka, której przypomniano, że osnowania zgrupowania Wihorlat jej wyznacznym krokom ku złączeniu Słowakii do obnowy Ukrainy. Kultura, sport, ale i ekologia. Zgrupowania Wihorlat mają być wykonanym organem współpracy w oblasti regionalnego rozwytku, drachowej i bicyklowej infrastruktury, ekonomiki, innowacji, nauki, badania, jak i turystycznego ruchu, a żywotnego otoczenia. W
centrum jeho uwagi mają byty i temy ludzkich dżereł, a oświta, zdrowotna i socjalna opieka, jak i podpora kultury a sportu. Tak samo budą aktywności cilene na ekonomiczne temy, ochranu przyrody czy biodiversity i na wzajemną pomoc w przypadku przyrodnych i innych katastrof. Cytuania. Dnes je historyczny dzień i historyczna dia pro nas wszystkich, nasze regiony i pro nasze krainy Słowakiju i Ukrainu. Powił za ukraińską stronę predseda Zakarpackiej Obłasnej Rady Roman Saraj. Wierzył, że to dohovor nie będzie tylko na papierze, ale że będzie transformowany do żywota w podobie mnożstwa zrealizowanych projektów. Dopełnił. Pierwszą zadaczą Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat będzie wypracowanie strategii rozwytku w okremnych obłastiach. Na osnowie tej strategii wstanowić spisok priorytetnych programów i projektów, a jednocześnie czasowy i finansowy harmonogram. Wyznaczny krok podporany dyplomacją. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nawiązuje na międzywładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Obłasną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszy terytorialny urowny i z ohladą na geograficzne, transportne i obszczestwenne związy z przygraniczną obłastią na ukraińskim bocie. To wyznaczny krok podporuje swoją uczestnią przedstawicieli dyplomatycznych korpusów. Poseł Ukrainy na Słowakii Mirosław Kastran, generalny konsul Ukrainy w Prieszowie Wołodymyr Kamarczuk, generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie Henryk Sasaj, jak i eksperty na zagraniczną politykę Aleksander Duleba a Edward Burasz. Sereda, 8 lipca, juleja 2026 roku. Besida z Oksaną Hraban-Lichtańską. Autor Natalia Małecka-Nowak. Długi czas chodyła lemkowyną i czużyną, ta besidowała ze starszyma ludmi o bosorkach, rokach, wiruaniach, worożeniu, aż i o upirach i innych strasznych riczach. O tym, kole kolesy besidowale lempotych szeptom. Efektem terenowych badań i literaturnej roboty jest cykl autorskich słuchowisk Wyszeptane. 10 opowiadań polem kiuskę, osadzonych w świecie dawnej lemkowyny, a inspirowany są pamięcią przedawaną z pokolenia na pokolenia. Z Oksaną Hraban-Lichtańską besidujemy o granicy między etnografią a literaturą, o języku jak nositelu dostomnenosty, a też o tym, czym warta co granity historii, które rokami wypowiadali lempił hołosom. Oksana Hraban-Lichtańska, dijaczka, inicjatorka i koordynatorka sospilno-kulturnych projektów, autorka lemkiuskiej literatury, wersji, bajok, śpiwanok. Zanima się też tłumaczeniami. Realizuje audycje i filmy dla Radia Lemko i Lemko TV. Też edukatorka, wede online'owe zajęcia z lemkiuskiego języka, projekt Faj po słomu w sospilnych mediach, spiutworyła czasopis dla Dity Lemkoland. W 2025 roku nahorodzona drugim miściom za opowieść po lemkiuskie w konkursie opowieść Syła Ryżnoridno organizowanym Instytutem Językowej Różnorodności Polszczy. W 2026 roku laureatka egzekwo pierwszego miścia drugiej edycji tohoże konkursu. Nahorodzena twórczość będzie prezentowana podczas Noczy Opowisty w ramkach 21 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Natalia Małecka-Nowak, co było impulsem, żeby sięgnąć po takie temy? Taka historia powtarzana doma, taka przypadkowa i inspirująca stricza? Oksana Hraban-Lichtańska. Ja od dawna chciała napisać opowiadania osnowane na lemkiuskich wirowaniach. Wsenia ciekawyło, co ludzie powiedali, co mało w sobie jakiesu tajnu. Czułam, że to te opowiesty propadają, zbiliją, ludzie pamiętają lemfałatkę. Sama zaczęłam zabywać, co czułam przed rokami, a nie zapisałam, za to ryszyłam pozbierać, co jeszcze ostało. Dołgie roki jem zwidłała ludzie o rozmaite wirowania, strachy, tradycje, obriady, legendy. Hladałam też w starych knygach, gazetach. W ramach literaturnej stypendii, którą przyznał mi minister kultury i narodnej spadkowiny, wełam terenowe badania na Lemkowyni i Czużyni, besidłałam z paru dziesięcioma ludmi, hołowni lemkami starszego pokolenia, ale nelem, adże byli i młody ludzie, które pamiętali opowiesty swoich didiów. To nie był impuls, ale dumka, która rozwijała się dołho w mojej hołowi, motywowana tym, żeby sochranić nasze, kulturu i język. Taj podaty dale. Chciałam też dity do młodego pokolenia Lemki i zadumowałam się, co ja lubiła, kiedy ja była dietwaką. Straszne historii i wszelijakie inczy, bo ja wse lubiła słuchaty. A seryt moich opowiadań najdete takie, od czego moros po herbety pide, taj to, co dast spokój i zworuszyt.
Z jednej strony to bardzo atrakcyjna tema, wirłania, porożenia magiczne, nadprzyrodne siły, strachy, a z drugiej cytiaszko było zbierate materiały podczas terenowych doświadczeń. Starsze ludzie czasem mają opory, żeby opowiadać o takich rzeczach. Oksana Hraben-Lichtańska. Prawda, po bielszosty ludzie nie są rady o takim opowiadać z rozmaitych przyczyn. Dekotry się hańblat, inni powiadają, że w takie nie wierzą i inni nie znają. Ale kole tych samych ludzi widziałam na premier cyczule o hrokach, powiadali, je, dostałem hroki, oj, jak nie hołowa boliła. Nie była to lekka robota, ale dumam, że moi besidniki porozumieli, że mogą mi zawieryty. Kto chciał opowiadać, ale nie chciał, żeby ho nagrywaty, szanowałam to i zapisowałam se na papery, co mi powiadali. Nikogo nie przesyłałam, rozumiałam i chodziłam się z tym, że nie każdy chce być duaty. Znałam, że tema nie lekka, za to opowiadania mają na hołowok wyszeptane, bo motywy do moich tworzył były podawane przez pokolenia potychy z tyszenym hołosom. Prebars dziękuję wszystkim ludziom, że nie przyjęli i podzielili się swoimi wspominami. Bardzo im też wdzięczna tym, którzy nie do nich zawele albo poraili do kogo pity. Kiedy dach to chciał mi jeszcze to se opowisty, ja wse rada prydu, pobesiduju, posłucham. Obiecuję dobry się tym zaopiekuwaty i szanuaty to, co mi dach to podaruje. Natalia Małecka-Nowak. De i jak idę granicia między autentycznym przekazem, który poczuła z odbesidnikiu, a literaturną fikcją. Oksana Hraben-Lichtańska. Wszystkie opowiadania to literaturna fikcja zamieszczona w realnym świecie, na Lemkołyni. Bardzo bym chciała zapisać słowami obraz lemkiwskiego seła, żeby słuchacz albo czytacz mi się perenesty do dawnosty. Nie było to lekkie, bo sama jem się na seli nie chowała. Do tego seło moho dzieciństwa, gdy się babi pomachało prysini albo kołotyło na masłach budęci, to już 90. roky. Nie zaznałam dawnej Lemkołyny. Znam ją hołowni z opowiadań ludy, których opowisty zberam rokami. Moi mama najwece mi pomogli to świt odtworyty, przypominali swoje dzieciństwo. Kiedy idę o wirłania, to nykotra historia nie jest perenesena 1:1, bo chciłam stworzyć też tosy swoje, autorskie. To i nie dałoby się opisaty historii od ludy, szak byle to lemstriamby. Premierom od paroch osób czułam, że bosorkę porablali i brali korołam mołoko. Jeden mi powił, jak bosorka mała to robity, drugi powił, jak ją poznaty, a trzeci, to może pomoczy. Ich opowieść często zaparała się w jedni minuty, a ja na osnowie wirłań stworzyłam opowieść na 40 minut. Mogłam napisać opowiadania czysto zdumane, ale nie chciałam, bo stojałam o to, żeby male etnograficzną i edukacyjną wartość, żeby słuchacze albo czytacze male szansu poznać lemkiwską kulturę. Besidujesz, że lemkiwski to język, który chcesz sochranyty i popularyzowaty. Dla kogo w pierwszej czerzi male byty to te opowiadania? Dla tych, którzy już besidują po naszemu, czy raczej dla tych, co aż teper odkrywają swoje koreni? Oksana Hraben-Lichtańska. Bardzo bym chciała, żeby daty szansu poznać tot świt każdemu, kto bude to chodził. Nikogo nie dumałam stawlaty w pierwszym riadzie. Na pewno priorytetom był dla nie lemkiwski język, choć znam, że polski tekst diszałby do syły ludy. Tak ją wybrała, bo prebars chcę, żeby nasza besida żyła, żeby publikowali się w niej nowe twory. Opowiadania stworzyłam i udostępniłam w formie słuchowisk z rozmaitych przyczyn. Merzyńczyma, żeby mali szansu poznać ich ludzie, które nie znają czytate azbuku, a do tego podaty im lemkiwsku fonetyku. Tiaższe słowa wybrałam do słowniczki, już to cud zamieszczony na mojej stronie. Następny się tworiat, budu hned dostępny. Słuchowiska dale mi też szansę westy ludy w świt z muzyką, hołosami akcji i moją narracją. Przyjemnością było dla nia zahrate roli, którym wydumała. Znacie, że lepsze by było lem napisaty tekst, ale znam od ludy, które słuchali audioknyżkę, którym nagrywała, małego princa, Winnie-Pu, opowiadankę Baby Tekli i wielu innych, że to dla nich wielka pomoc w owczeniu się języka. Duże ludy pisało do nia, że chcieliby przeczytać to te opowiadania, za to dumam wydate knyżku, dla której słuchowiska budu dopełnieniom. Może ją wydate po polsku, żeby dity do szerszej gromady, ale wysłowlu to jeszcze raz. Lemkiwski to dla nia priorytet. Chcę, żeby był publikowany, najbudę w publicznym prostorii, najdijdę i do Polakiu. Jak da komu to bude zaważało i nie bude chciał knyżki za zbuką, to jego problem. Ja się od swojego nie odgłariu. Nie chcę robić biznes, mam czysto inne motywacje. Jak pracowałaś nad językiem, żeby schosnować te dawne słowa i konstrukcje? Z osłownikami, dawnymi knyżkami, gazetami, ty jeszcze inaksze. Oksana Hraben-Lichtańska. To te dawne słowa i konstrukcji to mi hneszni język. Ja besiduję tak, jak napisane są to te opowiadania. Nie brałam nieznane mi słowa, bo chciałam, żeby to była moja besida. Do słowników zazerałam tody, jak nie znałam albo nie byłam pewna nazwy do jakiego nariadia gazdiwskiego przedmiotu.
po polsku też ich musiałam sprawdzaty. Pewno najdę się i takie, że to stylizowane na bajku albo bardziej liryczne, to tak na sztoden nie besiduju, ale stoją o to, żeby chwaryty tak, jak dawno chwaryli nasze didoły. Miechneszny język to dołhy roky praci, tworzenia, audycji i filmów, pisania, prozy, poezji, śpiewanok publicystycznych tekstów, słuchania ludy i archiwalnych nagrań, besidowania z ludmi i dla ludy, czytania knyżok, gazet, listów, hrebania w słownikach. Wierzył to, że hodno odbudowaty nasz język, wytorhaty burian, że to się zasijał za wszystkie roky po wyseliniu, ale to wymaga wielczesnego trudu. I nie zrobić to za jeden miesiąc, rik, ani dekadu, bo robota z językiem to droga, która nikoli się nie kończyć. Ale to możliwe. Wyczułem w sobie, jak moja besida się zmieniła, ale w moich kamaratów, którzy każdego dnia robią krok do przodu, żeby paradoksalnie pity do zadu, do besidy z dawnej lemkowiny. Czy dawny wirinia lemki traktujesz hołownie jak element folkloru, czy raczej jak ważny element grupowej pamięty? Oksana Hraben-Lichtańska. Wydaje się mi, że jedno równa się z drugim, ale dodumuję się, że idę tu o wahu, czy to lem ciekawynka, czy to jest ważne i potrzebne. Tak to mi by rzeczy, a takie zabobony, ciekawe, ale aż to takie komu i tym podobne. Ja na to pozaram czysto inaczej. Pełno, dneska powiemy, że naukowci doweli to i sese, lem popry tym pamiętajmy, że jest i takie, że to niechodno pojasnyty. Nikogo nie chcę perekonułaty, żeby wiryli w porablania, upirił liczenia modlitwą, najkażdej wiryt w to chocze. Ale majmy na pamięty i szanujmy to, że dawno nasze didowe w rozmaite wiryli. A ich dneska ludę wiriat. Ja nie opisuję wirowania i obriady, żeby dokazywaty, że to prawda, lem chcę podaty kulturowe wartosty, adże to one wkazują nasze korzenie. To te kuskę tworzą nam obraz lemkowyny i lemkił. Możemy zrozumieć, czego ludzie się bojali, dehla dale pomicz, jak nic nie było dla nich przywiązania do Boga i cerkwy, choćby cerkwą nie dopuszczała na premier liczenia modlitwą po wkuszeniu hada, jak trymali się swoją, czym pojaśniali dla się niezrozumiałe, co o sobie opowiadali, kole nie było roboty i priali na wieczirkach, jak tworzyli swój moralny system, jak peresterichali przed grichą i nachwariali do uctywego życia, jak byli symboli mocnej wspólnoty i zdrowia. Na premier żelizne przedmioty w welejnych tradycjach, ta ich idni inczoho. No jeszcze się hniłaty, że ludę w zabobony wiriat, bo to czas naszego człowieczego obrazu. To te wirłania wkazują do wrażliwość i wartości naszych predkił, które zmicniali ich jak hromadu. Możemy w to newiryty, ale szanujmy dawne, bo to czas lemkiwskiej kultury, która przetrzymała stolicia. Natalia Małecka-Nowak. Czego możemy się nawczyty od mieszkańców Lemkołyny przez ich wirłania i opowisty? Oksana Hraban-Lichtańska. Jak wielką siłę mają wartości kulturowe podawane pokoleniami besidowanym słowom. Czudowe było odkrywać daszto nowe, wynachodyty, co jem jeszcze nie czuła, ale też prebarsenia tiszyło, kiedy wece ludy powiło to, co już znałam, bo zrozumiałam, że odtwarzam to tu grupową pamięć. Jak jem daszto naszła w starych knyżkach, a potem kto se młody powtórył, co ludy powidali 150 roku temu, to aż się łosia na karsi dwychało. I zmicniało się mi poczucia, że opowieść ma wielką siłę. Dawno ludzie nie znali tak pisaty, czytaty, ale besidom podawali kulturowe wartości. I choć znam, że lemkiwski język dużo pereszał, to od nas zależy, jak długo wystoi i czy następne pokolenia będą go znaty. Jedna osoba napisała mi, że dałam tym opowieściom drugie życie. Mam nadzieję, że to te kulturowe wartości ponesą cię po świecie i dokoli będą dżerełom znania o lemkowyni. Jak lektorka masz wielką praktyków z czudnym tekstem. Jak to jest czytaty swój? Cyda jak inaczej się ho interpretuje. Oksana Hraban-Lichtańska. Nikoli jem się nie zadumowała, że to lechże czytaty, ale pewno tak budę, że swój tekst. Szak win dla nia barże naturalnej, bo pyszu tak, jakby si duju. Znałam też dobry swoich bohateriów, jakie masą ludmy, czym się traplat, jakie mają pragnienia, co mają na starunku, kilku chcą wkazaty albo nie. Jak się czyta czużej tekst, warto znać siły i zmist, żeby dobry zrozumieć rolu i podaty motywacji, a to i tak wse będzie nasza interpretacja. Nie znacie, czy oddast to, co chciał wysłowić autor. Tu autorka i lektorka to sam człowiek. Zapowiadasz knyżku, dla której słuchowiska będą dopełnienią, czy będzie to sam tekst w pisanej formie, czy planujesz go jak rozwinuty. Mogłabym rozwinuty, bo mam jeszcze duże dumok i nieschisnowanych motywów, ale lyszam ich na takole. Może będzie druga knyżka? Nie znacie. Pisania to bardzo długi proces, poperetynany problemami ze zdrowią, chcę go zawerszyty knyżką z tyma samymi tekstami. Jak do komu nie będę dost słuchowysk, albo lublat barże czytaty, jak słuchaty, albo będę chciał maty polski perekład, żeby lepsze zrozumity zmist i siawczyty, albo nie jak nie znam kiełskoho, a chocze poznaty lemkiłski świt, dla nich będę knyżka. A
A jak kto se len posłuchat, tiż budu prebars rada. Nikoho nie nahwariam na knyżku, nej każdy ma je to, co potrzebuje. Piszesz, że to jeszcze nie poślednie słowo. Cy cykl bude mał prodążenia, cy dumasz już o daczem inczym. Oksana Hraban-Lichtańska. Joj, ja mam bars duży dumok. Nelem na druhu knyżku, ale rozmaite mi się woło i kołotyt. Ja nie nariczu na to, że nie znam, co to zrobity, lem chciłabym maty sposobnist to zrobity, bo duże by człowiek chciał, ale nie wszystko się dast. Czasowo, finansowo, fizycznie i tak dalej. Ludę mi pyszut, już ją wszystko peresłuchał, kole następne opowiadania. Joj, żeby się to tak lechko tworzyło, jak się słuchat, trzeba znaty, że to nie było lem napisate, ale musiałam perewesty terenowe badania, czytate etnograficzne knyżki, wydumaty i historyju napisaty ją merytorycznie konsultowaty, dziękuję rodyczami rodyni, robyty korektu, dziękuję momu premylenomu mużowy, zaterplewist tisz, poprolaty, nahrywaty, montuwaty, hladaty muzyków z hołosamy i dodawaty ich do powitań. Aż jak to teper wymieniam, to nie słabyt. Projekt wyszeptany był bardzo dołhi i wymachał duże trudu, trzeba mi odpoczaty. Ale do pisania na pewno wernu, bo ja pyszu od podstawiłki, psajem to lubiła. Lem w życiu trzeba było wybierać kole preznaczyty na to czas. Może net zas wyberu, że sobie siadł i dasz to na pyszu. A jak budu znała, że ludzie słuchają albo czytają, budu mała go tomu wekszu pewnić, że wartat, że roblu to nelem dla się. Opowiadania możesz posłuchaty na YouTube i Spotify. Motuskę podajemy w dopisie. Czetwer, 9 lipca julia 2026 roku. Wystała Laury Dyczko o Hobortnym i Łosy. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Od 11 lipca julia 2026 roku w dwóch oddzieleniach Muzeju Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorliciach możesz obserwować niezwykłą wystawę Laury Dyczko, haftowania po swojemu, grafika i tylfografika. To historia o pamięty, dostomennosty i sztuci, która jest dostępna tyż dla osób, które nie wydjat albo słabo wydjat. Wystawa prezentowana jest równocześnie w dwóch miejscach: w Greko-Katolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damiana Hobortnym i w Maziarskiej Zachorodzie Włosy. Już sam wybór miejsc nie jest przypadkowy. Wpisuje roboty artystkę w krajowyt i historię regionu, z którym jest mocno związana. Laura Dyczko pochodzi z Gorlic, jest artystką i doktorą krasnych sztuk, od roku w twórczosty pidnymat temu kulturnej pamięty. W prezentowanym projekcie sichat do spadkowyny lemkowyny, peretwaria te wzory hafty w język współczesnej grafiki i tylfografiki, znaczy sztuky, która może być prynymana nelem wzorom, ale też dotykom. Jak podkreślać w katalogu, kurator wystawy, Włodzimierz Szymański, twórczy z Dyczko, cytowania, odnosi się do indywidualnej pamięty i grupowej dostomennosty tworiaczy nowy, nowatorskie figury pamięty. Podla Szymańskiego artystka z pełną świadomością pisze i konsekwentnie realizuje opowieść o kulturnie spadkowieniu Lemki. Syłą wystawy jest jej historyczny wymiar, anelem. Dyczko proponuje adresatom dwa sposoby doświadczania swojej dostomennosty, przez refleksję i bezpośredni kontakt z materialnym tworem. Wyszywany znak, krestek, czy wypuknęna struktura stają się narzędziem opowiadania o dole wspólnoty, którą naznaczyli tragedii 20. stulecia, od łagrów Talerhofi po weselinia i akcje Wisła. Cytowania. Na osobliwą uwagę zasługuje fakt, że Laura Dyczko podniosła się procesu aktualizowania, przywertania lemkiwskiej kultury i tradycji, współcześni obszary pamięty w relacji minułe teperiśnie buducze. Sztowece, to rozszerzenie jest peresunene na wizualne doświadczenia dla osób, które nie wydjad albo słabo wydjad. Ważną strategią w jej robotach jest, że nadaje wartość miejscowe pamięty przez krestykowy haft, co pozwala na zariadzania konkretnymi formami, kolekcjami, jakie są nowym zapisem upamiętnienia, pisze kurator. Na wystawie możesz wylić maryńczyma cykli Panorama, Lemko, Krestyką i Duety. W robotach tradycyjnej haft je pereformulanej w abstrakcyjną strukturę znakiu, która jednoczesno odklikuje się do rodynnej historii, krajowidu Niskiego Beskidu i współczesnych artystycznych form. Podla Włodzimierza Szymańskiego Laura Dyczko, cytowania, w nowatorski sposób odnosi się do zastosowań wwodzenia lemkiwskiej kultury dla osób, które nie wydjad albo wydjad bardzo słabo. W konsekwencji wystawa jawy się czymś więcej niż prezentacją sztuki. Jest też ważnym hałosem w dyskusji o dostępności kultury i sposobach budowania wspólnoty pamięty. Laura Dyczko, graficzka, projektantka, zanima się też malarstwem, użytkową i wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Stopień doktora zdobyła na Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk. Od 2009 roku prezentowała swoje roboty na paroch indywidualnych i paru na cieciach grupowych wystawach. Jedna z jej robót
prezentowana była na wystawie Formy prysutnoste sztuka Lemki ukarpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i sztuki. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika leta.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

powiedziała nas.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barz mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 55. 13 grudnia 1946 roku. Filip Żyłka i Zabłonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datum 17 grudnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowy, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiała się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobię ani na życia. Dadut 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłatyć 40 złotych. Przyjechał im nazad do Jabłonyci i siedł u Mykołaja Nechora. Przez zimu stanu się u Necho. Staram się dostaty nazad swój dom, to mi urząd zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zniszczony, tylko ściny stojat, bo ludzie zniszczyli, jak nie było właściciela. Od swojej rodziny widomosty nie mam, a tam i chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernął się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost perężył. Kuli swystale ponad hołowu, a ja musiał iti w peret, no boch ochronił mnie. Prynymał je uczestnie w bojach w Italii i był im w Anglii, Palestynii i Iraku. Tak trochę świta ja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawali, a byli i do roboty hnali. A teper napiszu wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród, taki nieprystojny. A w chaty moho ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole joho używat. Dalsze prosy do pakunok i grosze u pomoc na poprawku doma. Walenczak Stefan z Bortnoho w piśmie do redakcji Karpackiej Rusy dziękuję Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomoc, a przytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dano na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomyśleć moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim duchom napisać swoim rodnym, znakomym i wszystkim krajanom w Ameryki, którzy dumają jeszcze za swoich bratów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od siebie składaję serdeczną błahodarność Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu z Seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy: Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam dużo to napisać, co potrafili niemieckie bandyty wymyślić nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyglądałoby wam, że ja o sobie piszę i ja choczu sam chwalę ty się. Napiszę to wsio historia. Budut wychodyty pamiętne knyżki, a może da kolej ja napiszę paru zworotok do tej pamiętnej knyżki, która ostanie się jak wiczna predostorocha dla wsehosławiańskiego roda. Koleja wernu się z niemieckiego pekła 1 sierpnia 1945 swoje ridne seło Bortne, to zastał wielką zminu. Połowina seła ostała się pusta. Chyże bez wikań i dwerej, nie ma znakomych, nie ma i mojej rodyny, żeny i piaterych ditej, nie ma starej matery, nie ma bratów i sestry, nie ma nikogo, kto by dał kusok chliba po dłuchych rokach ciężkiej pracy i po trynedilnej ciężkiej dorozi z osławnego niemieckiego mista Münchena, gdzie trzeba było i ty pisze mnoho sot kilometrów, żeby dostać się w rydne seło. No i tu bida. Kto wyjechał, to nie ma jego, a kto ostał się, dumaje nad swoim losem. Co zautra bude, ty i nas nie wyrzenut. Tak i tu doma, drugie pekło. Co robię ty? Wliz ja w swoją pustą chyżu, siżu i dumaju, i chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowie nie pozwala mnie opustyty chociaż i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od przedwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życie. Na to pismo ja ochoczo otwitył i deskinczom do toho 1946 roku dostał ja w rzepaczku z oderzą od hromadziany na Halkowicza. Tak my nawiązali dalszą korespondencję. Otrzymał także i waszą gazetę, z której ja mnoho uznał za świt. I z pisem, ja także i z gazety, ja uznał o waszą relifową komitetę w Ameryki. Dlatego choczu wam dać to napisaty. Drodzy czytateli, może ja nie wsio dobre napiszu, ponieważ to moje nerwy za 3,5 roka w koncentr baraku sparaliżowany, to budte dobry perebaczyty, jeśli najdę te oszybkę. Denekotry ludy w Ameryki gniewają cię na swoich rodnych w starym kraju, czemu nie wyjeżdżają do Rosji, odkazują cię, pomoże im. Drugi piszą i przekonują swoich, że tam dobre w Rosji, albo że to się poprawić. Czerez to nawiązuje się nielubą i nienawist między rodynami z powodu spraw politycznych. Moi drogie krajany, ostałmy na razie to te supereczki na boci. A dumajte o tych, że ostali się żyty i z waszej rodyny po 6-letnim pożarze wojennym. Tym pomachajte czym możecie, bo kto nie żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybierać miejsce swojej dalszej nużdy. Drogie bracia i z gazety wydżu, że pochodzicie z różnych sełemkowyny, to znaleźć tę nużdu naszego biednego naroda. I tomu dywujete się, czemu nasze ludy nie liszają to ty debry i kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit. U nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydane kotry znali. W wojennym czasie naród rozognali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli przymusową w Niemczynę na roboty. Po wojnie jedni wyjechali w Rosyju, a dity wertają ciachowy bosy z Niemczyny do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają i chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pić czużą strichą i opakują swoją sućbę. Czy nie warta waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogie bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od sebe, ani nie dla sebe, ale od wszystkich proszę was. Pomachajte bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżartuje na swój lemkowski komitet. Znaju, że to sąd między wami takie ludy, jakie zanimają cię zborem oderzy, tak daruj też to możecie. Zachodnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, zaż to jemu i wsim, kotry żartwowali oderzu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, kotry liczy, ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomleniem, że na moją adresu wysłano 144 funty oderzy w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczę. No jak prydę, to rozdzielu wedle żołania hromadzianyna Halkowicza i kto otrzymat, napiszę wam pismo. Wiadomo już to, jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wyczu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żartowatelom serdeczną blachodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczyro podziaku swoim sestram i szwagram, hromadzianynu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, hromadzianynu Gregoriju Szkuratu za peresłaną pomoc dla Iwana Szkurata i wsim bortnianam, które prenumerują gazetę Karpacka Ruś i które pomachają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi. Ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dity brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietowa, Gorlickiego powita, prysał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do lemkowskiego relifowego komiteta w Ameryce. Regietiu, 20 listopada 1946 do lemkowskiego komiteta w Ameryce. Ja, niżej podpisany, gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietowa, zwracaju się do was z horiaczą i prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starym kraju. Chociaż wy mnie nie znajete, no ja maju 5 ditej i żinka, to razem nas 7 osób, a nie maju możliwości ich prolity i wsizmy na pił hoły i bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby mnie pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte tak dobry, pomoczy mnie w przyodziwi dla mnie samego i członu mojej rodyny. Obuszkiewicz Zachar. Pisze Anton Łukaszyn z Hańczowy, Gorlickiego powita, sestry Paulini w Bayonne, New Jersey, pod datą 26 żółtnia 1946 roku. Wyste nas duże spomogli, boste nas przyodzili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my korołu, kosztuje nas 30 000 złotych, sztosy my i dopożyczali. Sud koroły i po 50 tysięcy złotych. Teper się już tiszymy, że mamy dwie koroły. Z pereseleniem w nas już się uspokoiło. Lemiszczy chodziat to też to sud w lisach. One rabują nas, berut chudobu i odeżu, bo w lisiny czochoneje i wszystko im treba, żeby żyty. Jak przychodzi wieczór, to prosimy Boha, żeby spokojno perespaty. Z Rosji nie mamy listiu, to nie znamy, jak tam nasze pereselenci żyją. Jakby tam do was napisali, to nam to list pereszlejte. Lito w nas było suche i osin sucha. Śnichu neje, ale morozy już sód dost dokuczliwy. Teper budeme mołotyty maszynom, bo cipamy już nikto nie mołotyt, lem maszynamy. Ziać maje maszynu, to prywezej pomołotyt. My trochody do szkoły do ujścia, ale zima to na merzne się dost. Petro Fecica, rodom Izańczowy, gorlickiego poeta, nachodzi czasej czas w Krakowi, gdzie dokończuje swoją naukę w uniwersytecie. Od tamale win pisze pod datą 3 listopada 1946 Iwanu Durniaku w Junkers. Najpierw on dziękuje za pakunok, jaki pouczył od Iwana Durniaka. Disno przysłana wamy paczka duże mene obradowała, bo w niej nachodzi się duże wartosne i potrzebne nam riczy. Paczka ta nadiszła w najlepszym poriadku, nikto jej nie otwierał. Było w niej nowe ubranie, dwie pary czerewik, 3 soroczki, 2 swedry, 4 pary spidnio i bilizny, a dalsze skarpety, chustoczki, ruczniki, ihły, huzyki, nitki i tak dalej. Wartość tej paczki na nasze ciny wynosi przybliżytelno 34 tysiące złotych. Jakbym tak wsio prodał, to by mi wystarczyło na ciły rik życia w Krakowie. Duże mnie wtiszyło także wiczne pero, bo i meno na takie pero było meni duże potrzebne. Piszesz to tym riczamy, podzielę cię po bratersku z Fecią, jak objasnęno w piśmie z Ameryki. Dalsze on daje krótki ohlad położenia na Lemkowszczyni i w zahali w ciłej Polszczy. Ja wam pisał w poślednim liście o ukraińskich nacjonalistycznych bandach, jakie obsili nasze seła. Przed kilkoma tygodniami spalili to te bandy w Gładyszowej szkoły, a w śnitnici w budynek wołosnej uprawy i milicyi. Milicyją naturalno rozoruszyli i rozognali. Szkołu spalili dlatego, bo w niej kwartirowało polskie wojsko. Polskie wojsko bory się z tymi bandami, ale borba ta jest dużo trudna, bo znate li przez 3 lata się jest lisa jak do lisa. Toty bandy są pierwoklasno wooróżeny, prawdopodobno pouczają oróżie i z zahranyci. Toty bandy czyslat na nową wojnę między Anglosaskami a SSSR i dlatego swoje oróżie zwertają przedewsim protiv komunistów. Wierzą one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina, a ich naturalno wsich poroblat co najmniejsze generałami. Od tych band terplat i nasze selany, bo zabierają im wsio, co tym bandam potrzebne. Po polskich okolicach operują to, że polskie faszystkie bandy, jakie rabują kooperatywy i mordują komunistów. Tak to wygląda stary kraj 1,5 roku po wojnie. Ale co robity, jak świt świtą, tak w sej szła borba mecze dobrą i złą. Czasami wydaje się, aż to zło wezmę werch nad dobrą. Jednak w końcu końców dobre jest niepobidyme. Tak samo zdawało się, że hitlerowska armia, jak lawina, zatopy ciły Europę. Aż tu pokazało się, że to nie oźwierzyłem pochańskim Niemciom panuaty na świti. Nyni one leżat powalene na wsi boky. Tak samo każda syła, jaka wypowie z wojny dobru i sprawiedliwosty, bude pobidżena i sterta z lica zemli, jak śpiewamy w woskresnych kanonach. Tak oda pohybnut grisznicy, a prawednicy da wozweselat się. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło pismo od Josefa Petryszaka z koncentracyjnego tabora dla bieżęciów Austrii. Pod datą 21 listopada 1946 on pisze: Proszę łaskawo pomoczy mi najty moją sestrę Maryju Markus, porodyczach Petryszak, rodom i z Krynicy w Polsce. Ona wyjechała w Ameryku w 1920 roku i żyła w Detroit. Do 1939 my pouczali pisma od niej, a potem ja stratył wsiaku związ z niej, bo mnie zabrali do koncentracyjnego taboru w Niemczech. W tej czas ja żywu w polsko-biżeńskim taborze w Austrii. Ja nie pamiętam jej adresu, bo w wojennym czasie pisma od niej zatratyli. Adres: Józef Petryszak, Salzburg, Austria. Krajenka Rosy Bereżan w Vehrville, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zebrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, gorlickiego powita. W piśmie on dowiduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozi, nie mogła doruczyć tu kartoczku Hrycu Demianczyku, bo nie znaje jego adresu. Dlatego proszę pomyśleć to w gazeti. Nowa Huta, 7 sierpnia 1946. Drogi brate Hrycu, rad by ja dowidaty się za tebe. Czy ty żył i zdorił, to piszę do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razem i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej oblasty. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i z Hańczoły, od szwagra Durniaka, to pereszlij mi. Mi adres, Tarnopolska oblast, Monasteryska rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw. Władimir Choroszczak w New Yorku dostał pismo od Jurka Chocholaka, syna po jego sestry, pereselencia z Seła Boguszy Grybiuskoho Powita. Pisze z Tarnopolskiej oblasty pod datą 18 września 1946. Najpierw peresyłaje pozdrowienia rodyni i krajanom w Ameryki i dowiduje się, jak roboty idą, co już bezrobocie jest. Za swoje powodzenia pisze tak. Ja do tego czasu zdoru, a powodzenia rozmaite. Jak im przyszedł do Boguszy, to dwa razy wysyłali mnie na roboty do Niemieczyny, ale po oba razy zawrnuli, bo byłem za stary dla nich. Ale to też, to byli doma, musieli okopy kopaty, to Szołtys wysłał nas piacioch w Jarosławski powit ku Rikisanu. Robił jem tam jeden miesiąc i wernął się do Seła. No zas, trzeba było i ty do Florynki na balu i w Polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a dwa razy w tyżny z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do Polan nie jeden gazda kazał. Ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu. To one kazali nam, tak długo ludę budę ta robyty tu, dokie was Iwan nie wyruczyt. I tak było. Krasna armia złomyła front tak skoro, że Niemcy nie mali czasu wtikaty, nie to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i w nocz. Odny ze schodu, a drugi z północy. Niemcy byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemcy brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikale, to dzieciom sanki pozabierali i wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemcy pokazywali rukami, że Ruski ich okrużyli i kazali zo wszystkich stron Iwan puk puk, a Deutschland kaput. Na jeden Niemiec wtikajuczy podperał się dwoma kijami, to sme się śmiali z nich, że na schyd iszli na dwóch nohach, a wtyczut na czterech. Dido Michał z synami są od mnie 27 km, a Kuziaka 31 km. Anton Wojkiw jest 3 km od Dida. Są tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lepsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już drugie. To nas zawezli w inszej strony. W tą celi Deja Teper jest Maciejowski Teodor i Woleńszczak Taras z Boguszy. Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I są ludzie z drugich okolic, od Sanoka, Liska, Peremyśla. Budy wsich do 40 rodyn. Seło ma 220 numerów, to w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 km do stacji Tłuste, po pocztu do miasta, co drugi den chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 września 1946 i zaraz odpisuję. Ale nie wspominate, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiany są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w trzech oblastiach. W Tarnopolskoj, w rejonie Borszczyw, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak, wdoła po Michali i susidowe, co siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rejonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoriak Wanio, Taras Wanio, Petru Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka z synami, Władek Sydoriak po Kareju, jest ich tam 36 rodyn. A za starą Hranycią w Krowohradzkiej oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisam Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowina ludzi z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatrzy zostali. Lubek Stefan jest sekretarium w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy izdyty chłopciu, które przychodzą na kurs. Trzech naszych chłopciu nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro syn Kuziaczky i Wanio najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego jeden syn jest w uriadzie podatkowym, a drugi krałciom. Żena Teodora Maryna, diłka Łukacza Worobla, prosi nas, czy nie znajecie za jej brata Cyfryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, pochrycu syn, jest kapitanem przy aeroplanach. Litał nad Berliną i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką, druga diłka w uriadzie. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnikom, a Diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Poguszy. No 2 synów propało mu w Niemczyni na robotach. Michniak i Eugenia zostali w Korolewi. Był ją w Kopyczyńciach. Jest tam Wania Maciejowski, Wania Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedział im się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do Dida Michała, to Dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wierzył. Tarnopolska oblast USSR, rajon tłuste, seło Różniłka, chocholak Jurko.

lis. Do niedawna nekotry uważali go jako śmietnik. Inszy jako miejsce, gdzie wypuszczać się psa, żeby sobie politał, a jeszcze inszy jako miejsce, gdzie można zbierać ryby. Czy na pewno znamy, co można robić w lisi, a czego nie można? Gdzie możemy chodzić, a gdzie wchodzić nie możemy? Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek i w dzisiejszej audycji, która się zove Lisom, chciałbym powiedzieć, co jest przyzwolone, a co zaboronione w lisi państwowym. Także słuchajcie uważnie, bo może jste sąd nawet nieświadomy tego, że możecie dostać mandat. Zapraszam. Jak pewni znacie, obszar lisiów w Polsce dzieli się właściwie na dwóch właścicieli. Mamy lisy prywatne i lisy państwowe. Co do lisiów prywatnych, to nie będę się bardzo rozpisywał, bo to, co tam można, a co jest zabronione, to już właściwie zależy od właściciela. Można sobie zaogrodzić swój lis sitką i postawić tabliczkę zakaz wstupu na przykład. W takim wypadku nam, jako widczym, nie jest przyzwolono wchodzić na takie terytorium. W wypadku, kiedy nie jest żadnych tablic, żadnych drotiów, to można swobodnie poruszać się po takim lisi. Ale może nie będę radził o tym bardzo obszernie, bo lisiów prywatnych w Polsce jest zaledwie na 40% z ciłosty lisiów w Polsce. Co zatem idę, warto bardziej się skupić na lisach państwowych, których jest znaczna większość dookoła nas i w których przebywamy najczęściej. Generalnie po większości terenach lisiów państwowych można swobodnie chodzić. Ale właśnie, po większości, czyli nie wsiady. Jest paru miejsc, paru perepysiów, które zaboroniają nam wstupu w niektóre miejsca w lisi. I właśnie teper postaram się jak najprostsze wyjaśnić, na czym one polihają i po co w zahali sud. Czas tych perepysiów obowiązuje na stałe, a czas z nich w niektórych sytuacjach. Dlatego słuchajcie uważnie i zapamiętujcie, bo na pewno się wam to przydast. Na początek wezmę pod uwagę to te zakazy wstupu, które obowiązują cały czas w lisach państwowych. Nie zmieniają się w zależności od pory roku czy innych okoliczności. Po prostu są ustanowione i obowiązują przez cały rok. Pierwszym takim przepisem, który zabrania się poruszania po danym terenie, jest przepis, który radzi o tym, że mamy całkowity zakaz wstupu w mieście, gdzie są uprawy drzew o wysokości do 4 metrów, czyli w tak zwane uprawy czy młodniki. W takie mieście nie można wchodzić ani za grybami, ani za rogami, ani z psem. Nie można i już. Zakaz wchodzenia obowiązuje też w mieściach, gdzie na danej powierzchni występuje drzewostan nasienny. Taki drzewostan jest oznaczony żółtą farbą. Po prostu lisniczy malują na drzewach żółte obruczki dookoła drzewa na kori. Może być to obruczki pererywane albo i nieprerywane. W każdym bądź razie na taką powierzchnię też jest zakaz wstupu, bo jest to drzewostan nasienny i z niego się pobiera nasienia i lisy państwowe ustanowiły, że w takie miejsca wchodzić nie można. Za to pamiętajcie, jak będziecie widzieli drzewa, które mają na sobie żółte obruczki, niezależnie czy jest to obruczka pererywana czy ciągła, do takiego drzewostanu nie wchodzimy. W przepisach jest też taki zakaz, który radzi nam o tym, że nie możemy chodzić w miejsca, gdzie zwierzyna, która żyje w lisi, ma swoje ostoi. Chodzić o miejsca, gdzie na przykład dyki, jeleni, cyserny albo inne zwierzęta dyki mają swoje miejsca, w których zatrzymują się, żeby odpoczaty. W
takie miścia nie wchodzimy, żeby nie straszyty i nie połoszyty niepotrzebni takich zwierząt. Większość pewnie się widać, że odkal zwykły człowiek ma je znaty, gdzie jest, jakie są ostoja jeleniu cyserny. Najczęstsze może to być opisane na drzewach, na jakichś tabliczkach albo farbami, ale po prostu najlepszym sposobem będzie zwidania się, nawet zadzwonienia do nadleśnictwa i zwidania, czy w taki okręg lisu można chłojty. A co ja wece takich zakaził? Po krótkiej przerwie opowiem wece o tych prawnych kwestiach, a tymczasem posłuchamy serenczy i kawalczyka, który się zowe zakumową chyżą i wertamy już po tym.

Wertamy z powrotem do temy perypysiu i zakaziu w Lisi. Wekszy jest tych najbardziej istotnych użiem prehadał, ale sud jeszcze dwa zakazy, które jest kustiasze zrozumity, no ale postaram się ich wytłumaczyć. Chodzi o to, że istnieje zakaz wchodzenia na teren, gdzie są tak zwane źródliska albo tereny zagrożone erozją. Każdy podumat, że pierwsze czuje, żeby w ogóle coś takiego było, a to dopiero zakaz wstupu w takie miejsce. Ale powiem wam, odkal człowiek może znać, gdzie takie tereny są i może będzie wam lepsze określić, czy można, czy nie można wchodzicie w takie miejsce. Jak zwykły człowiek, który nie zna lisa, jedelem na spacer, może znaty, że tu jest właśnie ostoja Żwiryny, albo tu są tereny zagrożone erozją. No słuchajcie, w każdych takich miejscach je, albo choć powinna być tabliczka z taką informacją, czy to przy steści, która jde przez lisz, czy to przy jakiejś większej drodze, powinna mimo wszystko być tablica z taką informacją, że jest na przykład zakaz wstupu, bo jest tu miejsce ostoi jeleniu, albo że tu jest zakaz wstupu do tej czastyny, bo mamy do czynienia tu z miejscami, gdzie występuje erozja. Za to istotnym jest, żeby no jednak się rozglądać dookoła, bo pizniejszy dach to powieść, że jak to czasami radiat, nieznajomość prawa szkodzi. Za to pamiętajcie, jak tak gdy idete, tak gdy stajecie autom, to rozglądnijcie się dookoła, czy nie da jakich tablic. Aż to zakazamy wstupu do lisa, który sud lem, że tak powiem, okazjonalny, czasowy. Można powiedzieć, że sud to takie zakazy prychodni. Wydaje się ich w jakimś szczególnym przypadku, czy przy specyficznych sytuacjach. Jednym z takich zakazów, który dumam, że jest no, jednym z najpopularniejszych mimo wszystko, jest zakaz wstupu w danym okresie ze względu na suszu i wielkie zagrożenia pożarami. Kiedy mamy taką sytuację, że jest bardzo sucho, a listia w lisi są jak poper, to właściciel i osoba, która zarządza takim lisom, czyli w przypadku lisiów państwowych jest to nadleśniczy, wydaje więc tymczasowy zakaz wchodzenia do takiego lisa. W takim przypadku koło dorych publicznych, czy do jakich steżok czy szlakiów, powinny być i zazwyczaj sud ustawione tabliczki z opisami właśnie toho, że jest zakaz wstupu. Inną możliwością wystąpienia takiego czasowego zakazu wstupu jest wystąpienie do jakich klęsk. Jak na przykład wichury czy huragany. Kiedy przyjdzie wielki witer i połamle czas dereł, no to wiadomo, że ze względu bezpieki lepsze nie wchodzicie w takie miejsca, no bo choć to może nam się przydarzyć, da jaki konar może się odłamać ich pasty na hołowu, czy inne przykre wypadki może się zdarzyć, a u wirty takich wypadków w lisach jest sporo, małym okazją czytaty podczas praktyk w nadleśnictwie taką knygę BHP, w których były opisane wszystkie wypadki w nadleśnictwie Gorlica akurat, no to powiem wam, że człowiek się nawet nie spodziewał, że tylko toho było. Także uważajcie na sobie w takich przypadkach i w sumie w każdych innych też na sobie uważajcie. Ostatnim takim czasowym zakazem wstupu może być objaty miścia, w których sąd wykonywany jakieś praci przeprowadzany przez lisy państwowe. Pewno na jeden z was wydał tabliczku przed lisą zakaz wstupu, ścinka i zrywka drzew. Na takim znaku są też napisane daty, w jakich okresach to zakaz obowiązuje. Za to naprawdę trzymajcie się tego zakazu, bo może się zdawać, że robitniki robią desy tam daleko, co się tam ryżut, no to można sobie podumać, że a, łojdu tulem na skraju, może do jakich rybiu nazberam, albo sto. No i niestety często okazuje się, że na przykład w horach hoło znese się czysto inaczej i tak naprawdę praci prowadzony sąd nie tak daleko, jak się nam wydaje,
I nie daj Boże welić drewo, które właśnie jest stynane, może chpasty desyny daleko nas. No a tu już o tragedii nie jest ciężko, za to peresterichajte tych zakazów naprawdę, bo żeby nie spotkała nas dajaka bida. To wszystko tyczyło się zakazów stupu, że tak powiem, na nogach. A jak jest z zakazem wjazdu dajakim pojazdom? No słuchajcie, do lisa można wjeżdżaty lem rowerom. Pamiętajcie, lem rowerom do lisa nie można do lisa wjeżdżaty samochodom, motorom, kładom. No chyba, że jest postawiony znak, na którym jest napisane, że droga jest udostępniona dla ruchu kołowego. Za to pamiętajcie, to też tym radził, obzerajcie się dookoła za różnymi znakami czy tabliciami. Co ciekawe, nie można wjeżdżać też bryczką i nie można konno. No chyba, że jest do tego wyznaczony specjalny szlak, który też, jak to w poprzednich przypadkach bywało, jest stosownie oznaczony. Na drzewach najczęściej narysowany jest konik, wtedy wiadomo, że jest to szlak konny, można tu konno w ichaty. No dobrze, no to wstupy chodzenia i jeżdżenia po lisi. Dumam, że mamy już plus minus przedstawione. A jak to jest z rozrywką, że tak powiem? Po krótkiej przerwie na muzyku postaram się przygadać, czy można palić ognisko w lisi, albo czy można z rozbitywnym szatro. Posłuchamy teraz pisniczki na Berezi Miłym od kapeli Hurt Svitozary i wertamy po krótkiej przerwie.

Sudy. Wertamy z powrotem do audycji, której dzisiejszy temat to zakazy i prawo w lisi. Jak wygadać sprawa z rozrywką w lisi? Dumam, że dość popularną sprawą jest biwakowania, rozpalanie ogniska, śpiwy, hulanki. I czy można sobie tak o chłojty do lisa i rozbyty biwak? No, muszę was kuściok zasmutyć. Nie można. Ale jest też po tiszynia. Lisy państwowe dokładają wszelkich starań, że tak powiem, żeby nie było takiej sytuacji, że borony się ludziom aktywności czy do jakiej socjalizacji z inszyma. Dlatego sud wyznaczony specjalne miejsca do biwakowania. W miejscach tych można palić ogień. Zazwyczaj jest już miejsce, żeby tak gdzie siasty, do jakie łałoczki, stoły. Często jest postawiona altanka, żeby się schować jak lije. Za to warto peresmotryty mapy na stronie na przykład nadleśnictwa i najtyle takie miejsca możemy spotkać. To od swobodni można tam ety i się bawyty. No a jak to jest z psykami? No bo wiadomo, że każdy kto ma je psyka, to lubi z nim pić do lisa. Przecież najlepsze miejsce na spacer dla psa to lis, wiadomo. Nowe zapachy, nowe widoki, zwierzątka. No tutaj też jest to określone w perepisach. Można z psyką chodzić po lisi, ale lem na smyczy. Nie jest to prawda określone i do uchosty smyczy, na której ma być pes. Może to być i 2 metry, a może to być i 5 metrów. Ale mimo wszystko perepis rady, że pes nie może litać luzą po lisi, musi być na jakim motusku. Oczywiście nie wspomniłem o zakazie wynoszenia dereła z lisa, no bo dumam, że to oczywidna sprawa, ale jeszcze przypomnę w razie czego. Z lisa nie można żadnego dereła wynosić. Ani świeżego, ani starego, ani małego, ani wielkiego. Po prostu żadnego drewa z lisa samemu nie można wynosić. Poza tym wszystkim, co im powiem, możemy w lisie czuć się swobodni, o ile to was nie przeraża, co im powiem. Ale sud miścia, gdzie nie możemy nawet zbierać rybiu. Co was pewnie to zaskoczyć. Ale już wam radził, o co chodzić. Tyczy się to parków narodowych i rezerwatów przyrody. W takich miejscach nie można nawet schodzić z wyznaczonego szlaku. Nie można wchodzić do lisa, nie można zejść ze szlaku. No niestety, nie można zbierać rybiu, roślin, rogiu, nie można zaszmaryć wędki na rybu, nie można polować. No niestety tak to jest w parkach narodowych i rezerwatach. Jak może wam doradzić, to naprawdę peresterichajcie tych zasad, bo o ile w lisi pod nadzorem lisów państwowych i jakiegoś pana leśniczego można się dać jak doradzić w przypadku złamania tych perepisów, czy tam dostać nawet jak naganu od straży leśnej, to kiedy chodzi o parki narodowe i rezerwaty, no to strażniki lisowe nie są już tak pobłażliwi i mogą nałożyć mandat. Mandat nawet w ustawie jest określony do 5000 zł. No, nie stosowałbym tutaj określenia, że na pewno dostanę te 5000, bo to jest to ta horna granica, ale mimo wszystko znam przypadki, że właśnie kiedy było to złamania prawa w rezerwatach czy w parkach, no to strażniki lisowe no nie mali skrupuł i po prostu karali od razu. Za to na koniec powiem tak, korzystajcie z toho lisa, kiedy możecie, ale korzystajcie z hołową i tak, żeby pizniszcze źli toho lisa nie wspominaty. Ja za Agnieszkę bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ja was nie odopnę, że tak powiem, z lisa, a zaochotył. A kiedy macie jakieś niepewności a propos tego, czy można, czy nie można,
to zapraszam do następnych audycji programu Lisom Lisom. Ja się z wami żegnam, z tej strony radio do was Roman Ciurek. Pozdrawiam wszystkich ciepło. Na koniec jeszcze posłuchamy Stefana Szteca i piosneczkę Baci Jaszow. Majte się zdrowo i do stryczy.

весь ногей красно, що ж ти нам вонісла. Я вонісла вонісла.

0: Niżnicia FM.
1: Dziura papargaj wiersze. Jakże postawa poeta? Rano nakazy świtnie, pierwszy z posteli skoczysz, ociuchasz zuby i skorej, jak co na drahu kroczysz, mamki ukażesz, jak ju jej czado lubi. Do szkoły u swojej hlavki odniesiesz wszystkie znanie u ranczej rosy i kładzesz klatku na szeptanie i ruku dzwigasz, skorej jak z klasy wybejniesz bosy. Pri stole lem do swojego patrzy sztaniera, a wecka Vera z widliczku u liwej ruky meso dżobesz, a sprawu ani do nosa, ani do zuboch z nohcom nie dlobesz. Wieczar umijesz nohy i skorej jak się na posel rucisz, opatrzysz teki. I kiedy si zadaci podobny kwetom, ty na zahlavku enki postawasz wielkim poetom. Rano. Rano ma szeroki dlani i polnu zajdu niespodziewania. Hajde, kto skorej z posteli skoczy i widzę w oczy tomu hosowi, co z batohom zarioch slunkowych cmu noc odhania. Rano ma wielkie oczy i merzi leniwe nacahowanie. Najświtko każde puszkowo kulki, ka pri dżobaci szmelo zaciri do bystrej wody, kto got za mirne rozoruženie. Rano ma długoki nohy i świtko ostatnią gwizdu zdohoni. Najczasom każde sznurki zawiaże, bo już podraże czercia szkatulki zo sklejbasami, a dzwonczok szkolacki pierwszy raz dzwoni. Rano ma najszersze szerco, czyste, cepliuczkie, jak kolisanka. Ono obraci przez dniowo dzwery nowi papery, bo każde rano nasza najmilsza robotna teka, nowa czytanka. Zmywanie na sucho. Politika to ci takie jak żuwacze. Naduwa się jak od mechir, dok nie praśnie. Obliże się kolo tebe jak od macie, dok nie priznasz, że ci zosniu było kraśnie. Politika to ci takie jak mydelko. Choć jak ściśniesz, wyślizgnie ci z mokrej dlani. Zna już tuchnuc i udziobnuc jak szydelko, keď się od niej sama skora nie odbrani. Politika to je také jak frajerka. Ľubíš ju a priznac, nie se že na krátko. To si také, jak keď si še do dňa zmerka, keď hvaríš, že si i slané, žedol sladko. Z politiku dáš to zmýva svoju hlavu. Bez mydelka, bez šamponu i bez vody. Ta v hvízdoch kúpa svoju krátku slavu a mohol by znova rušiť do ovody. Politika to si také jak ratota. Raz zatrepeš a ono še tri raz speni. To si spravdy príde také jak chorota, od ktorej še kedy tedy počervení. Politika to si také jak šverbiačka. Tam še škrabeš, dze ce nikda nešverbelo. Zná ce prehnac, jak dopýta preháňačka. I zabolit, dze ce nikda nebolelo. Politika to si také jak na kvasu, keď na hrubo z kišňu to ty smačný s makom. Keď chceš ostať city, zmity i na hlasu, priznaj, zažljem lepše s makom, jak s kijakom. Baš me boli peta. Všeše pýtam, co to za planéta, gdzieże chlapec z dziewczęcą mnie streta. Ponukam jej krasne pupcie z kweta, a ona mi, baš, me boli peta. W Vše še pýtam, jaká tomu stročka, že še chlapec s dívčecom nebočka. Ja jej zlato zo celého šveta, a ona mne baš, me boli peta. Znímam hvízdy z vysokého neba, ponúkam jej so smadžunom chleba, a ona me jak od šmece zmeta. Ilem kričí, baš, me boli peta. Ponúkam jej kiwi i banánu, i ananas z peršoho duťanu, i hrušku jej čím bola uzreta. A ona zaš, baš me boli peta. Proboval som s krásnym tak zdaleka, da na večer za uhlom me čeka. Ona večno od žimi do leta istú písňu, baš me boli peta. Proboval som i so s okom čmurkac, i na oblak sticha jej zadurkac, ale me vše istý odvit streta. Sluchajce, i mne boli peta. Čítal Igor Lata.

Dobry wieczór. Witam w ponedziałek na słuchowisku i przed nami oczywiście następna część noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Nehoden jem był, tołdy zasnuty. Stał jem i wyszął na świt. Po nocy hladał jem prochołody w horach i zaspokoił jem siadakus. Ja wse lubił nasze hory, ta lubił po swojomu. Prozraczni z horyzontu, syjania sońca, zeleny haj. Wszystko, czym tak zachopluwał się mi przyjaciel Ilija, dla mnie nie było jakosym tam balsamom. Taka przyroda była dla mnie zaprawdy przyrodnią, naturalną, nasuszczną złożenistiu, podobną do złożenosty diwy, kotra żyje w bezbarwni mieszanyni poczuć, w kotroj straść za ciłe życia hołzat się niewybuchajuczy, na kotroj lycy za jedno to sam nimy i spokój, bez opianliwoho czaru, bez rozmyślań i bez niepokoju. Tak naprawdę nie zachoplał jem się przyrodą samą w sobie. Ona mogła być rają dla takiej duszy, jaką była dusza Ilyi, kotrej przy bezgraniczni swojej wesołosty był nad miru miachki, czutliwej, często i sentymentalnej, i kotrej leżaczy w tiny dereła czuł i śpił, ptachił i lechki szelest haju i czerkotania potoka. Ja toho wszystko honę czuł, mene porywała lem dyka tajemnicza krasa. Hladał jem hir z wertepamy, skałamy temnych, propastnych pary, a burja z perunią gydzgała moju duszu. I toj noczy tołkiem siaponych, a dumasz z dawnym zalubowaniom. Nit. Ja stał się ich zdradnyką. Chodył jem po nich, ale tak hejby one były lem na to, żeby perenymaty od dnia pekuczy i żar. Ich nesk w mojej starosty zadowolony jem tym, że mich jem wpywaty się krasotą przyrody pred pochoroninią moho poczytia. Przyrodu poznaje się lem spokijnym intelektom, tołdy kole dusza jak dityna, tojże przyrody sama lipne do niej. Kiedy lem dusza wyjdę poza medży swoho, perszobytnoho rewiru i oddas się odorwanomu od natury świtu strasty i rozdumywania, tołdy z przyrody, kotra peretrze, tak nas zachopluwała, ostaje lem jasna, porożnia dal, do kotroj wgublając się oczy, tane nachodiat ny prystany, ny spoczynku. A jednako, jak likar kotroho my, w horiaczci, bolizny, ne wydyme, ani ne znamy, w tychomyriat naszu chłorotu, tak i to ty drogi hory dale mi polechotu. Piznoj noczy wernu jem się i dakus prysnął. Choć i we śni czuję, że sztosy mia persliduje, wywyczuwało się mi, że to połomin toj bachriano płamenystoj romany czelky czarujuczoj mołdawianky. I ja nemicznej iszął za tym połomeniom, ślipo iszął, bo wydił jem, że winne blymkat lem jak one słabe sące sred jarniocho dnia,
a horiačom buchat, že nezna mrejlivoho tremtinia, lem jaskravu šalenist i polnotu počuť. Probudivši sa rano, byl jem dakus uspokojenej. Ne brał jem sa už chružaty v mojich myslach, lem podal sa chvíli, jaka ona je. Ile už ne bylo v izbi, Kiryl lem spal išče. Chrapat błażenej, hejby tot kozak, što takoj v poli v snu, pidłożywszy bašmak pit hołowu. Na jeho worchach uśmiech, nosowe kryła w stereotypowym ruchu, czoło jasne, nezajdene chmarami. Szczęśliwec! I czoho że człowiekowy rozbywaty się za wydżyniamy, za poryżnima marami, czoho boroty się z tym, z pobidy czoho niejakoho nam chosna, niejakoho wytja zioho zadowolenia. Stał jem i zaczął się zberaty. Wertała się gumi dawniejsza lechkist. Mysel żejem na Czornogorii, że ostanemy tu dłuższy czas, że rozpływaty się budemy w hirski, selski rozkoszy, zrodyła wo mi nowy syły. Naraz poczułem wyrazysty i zwłoczny śmich, szto dochodył zo zahorody, kotromu drużył łachidnej altowej. I tot śmich poznałbym, bodaj i po 100 rokach. Taglem i lyja się śmijał, rozsunął jem ruletu i pizrył do wikna. Sące wysoko już się dowychło. Na zahorodzie wzdrył jem 2 damy. Tamtiż i lyju, kotry był z nima już jak zo sestramy. Zresztą ja wyskone czudne. Z karpackima damami konwersuwaty możne wymuszemno, swobidni od pierwszej chwili. Ilija dizrył mia w wikni. Dwychnął jest się już! Dwychnął! Kryczał win wytajuczy mia. Damy rozśmijali się wesoło. Uż to ty, damy, to prawdziwy sztafasz ukraszający świt. To ta sama klebania, w kotrej iszczy wczera była jakosy porożniawo. To ta sama klebania odraz stała się hneska incza, ożywlena, hejby świżyma farbamy odnowlena. Powiłby dach to, sztoż tot damski śmich, szto win sam w sobie. A jednako bez nechoj to kwitia w zahorić lemnimy ma steblamy i zelin przyrody bez życia. Pry tym pryznaj, i tot met czudni nyżyć się do riunia ne dżentelmeńskoho napoju. Do izby woszą szumni Ilija. Ej, drymaky, drymaky! Besiduwał, nalewajuczy soj szklanoczku wody. Ne zna te życia. Najkrasszy czas prespaly. Chwariuwam ja zahoplenej. Szto za damy, to ty diłka aksentyja. W szczęśliwu chodynu reku my tu trafyli. To zaprawdy czaczka ne damy. Przyjechali zo susidztwa rano. Rozchwarył jem się już z nima i to de, kolejem jem wyszał, a prawda, powisty wam muszu, że był jem już w chyży Krecula na kince seła. Po chmerciu Any ślidu neje, chyża pustką stoit, sam raz sonce schodyło tołdy. Cy wydili wy, jak ono oświczat mraky nad Czornohorą? Ne wydili ste. Aj, szczosy porywaju czoho, to ta ihra barw. A propos, zabieramy się chneska do dwora, użyjem się domowył z Żydom, kwatera dobra. Iż to iszczy, podle tu ty, szto wczera, wyzerał jest jak po ciłym misiacy postu. Wkazał nam ja. Znasz to ta mołdawianka meszkat blisko dwora, zachorody się uczat.
A masz znaty, ona neciłkowyta Rumunka. Jej otec Rumun. A maty była huculka. Znaczy cia merła już. Szto za krasota, to ta diłka. Szto za kosa na hołouci. Ta, to, to. Tym mam dla was doruczenie od naszych dam. Stawajte i chodźte. Żdut nas w altani. Budeme wraz śnidaty. Jedni imeno Olha, drugi Faustyna. Jedna jasnowołosa, druga czorniawa, taka bliże szatynka. Jedna szczebecze, aż ucha bolat. Druga hej bydakus hordawa. Na hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na następne słuchowy skos zapraszam w piatniciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den, serdecznie witamy wszystkich naszych słuchaczy i prosimy na 74. odcinek programu Radio Czytalnia, w którym przybliżamy teksty rosyjskich twórców. Dneska będziemy czytać opowiadania związane z czużyną. Samo słowo czużyna współcześnie odbierane jest z pejoratywnym wozwukom. Asocjuje się z czymś niepoznanym, niebezpiecznym, a nawet wrogim. W porównaniu z horami, złem kołyną, czużyna wse wypada niekorzystni. Na czużyni, choćby jak dobry było, żyje się ciężko. Tuha za rydną zemlą nie daje osobi zaboty.

0: Emigracja Lemkiu do Kanady i SSH miała masowy charakter. Mało jest takich rodyn, w których nikto by nie wyemigrował za wielką wodą. Posłuchajmy opowiadania Łania Hunianki o doli emigrantów.
1: Łanio Hunianka w Ameryce. Rozdział pierwszy w Przyjaciela. Przyjechał ja z kraju do Ameryki w samą depresję. Dostawili mnie na depo w New Yorku. Tam mał ждати mnie mi przyjaciel. I ждал mnie. Poznał mnie po hunci, w jakim przyjechał. I już chodził się wywinuty, ta i ja go poznał i chopył za rukaw. Poczekaj, to ja! Rad, nerad, muszeny był przyznaty się do mnie. Dobry, że stu, talem trymaj się mene, żebyś się nie stratył. Chwaryt, a sam wse wperet norowyt, żeby wychladało, że my oba czuży sobie ludę. Lem raz pickoczył gumi człowiek w czerwonej szapci i rwa mi torbu, jak u Janiuska o sebe. Jak ryczu, ta nie pomaga tnycz. Był mocniejszy od mene i wyder mi torbu, ta i nese uśmichać się do mene. Jak tu swoją torbu od toho Amerykancia nazad dostaty? Wyszli sme na ulicu, a win wse jeszcze nese moją torbu za mną. Ja choczu braty, a win nie daje. Daj mu kwodra, szepnął mi przyjaciel. Łyniał ja kwodra, dał to mu Amerykanciowy w czerwonej szapci. Daj win doraz szmarł moją torbą do bołota i wydno polecił druhomu do komu wyrwaty torbu. Masz 50 centiów, zwiduje się mi przyjaciel. Mam, reku. Ta pojdemy. Kliknął na żółte auto i przyjechalimy do tej części New Yorku, gdzie żyją nasze krajane. Ledwo jem woszą na piąty powerch, woszli w apartament. Temno, choć na dworze słoneczko jasno śwityć. Tu pokoi moho przyjaciela. Jeden lem frontowy z wiknamy, a dwa bez. Doucho ja postojał, pokaliem się rozozrył. To moja żena Kejda. Ditoczok mamy piatero, powidat mi przyjaciel. Najstarszy boys 10 rokiu. Wszystko by było dobry, ta już 2 roku nie roblu. Bezrobocia teper w Ameryci. Płannoho prezydenta sme wybrali. W Ameryci dobry, jak wyberu dobroho prezydenta. A jak płannoho, ta nit roboty. Ta czom wyberate płannoho? Ta fraz ho zna, kotryj dobry, jak kotryj płanny. Ono aż po wyborach się pokaże. Widzisz to tu maszynku? A nasz to ona, to ta maszynka? Zwiduju. Palenku waryt. Kole prydę bezrobocia, to ciła Ameryka krutyć się koło takich maszynok. Sud wielki i mały, kocha na jaku staty i na jaku maje plac. To ratunok dla bezrobitnych. Totyż to nie roblat, wariat. A totyż to jeszcze roblat, piut. I tak razem bidu pchajut. Lem w ostatni czas zaczęły już waryty moonshine i to ty sztoroblat. Mórz robyt, a żena waryt. Zaczęły już i kompanii waryty pokryjomu, bo teper prohibicyja. A co to prohibicyja? Zwiduju. To tak, jakby, dajmy na to, w kraju zaprysiachły ciłe seło od palenki. W nas teper zaprysiachły ciłe Ameryku. A ty masz groszy? Przto si jeszcze mam, reku. Ta daj mi, Ja ty kuplu suta, amerykańsku odeżu. Tak, nie możesz wychodzić na ulicę. Piszą kupować mi suta, a ja ostał z kejdą. Żena sobie dost. Pit stryżena, pit maluwana. Wszystko by było dobry, chwaryt, ale muża mam do nieczocho. Pyje, robyty nie chocze, w karty chrat, za druhy ma chodyt. Ne życia mi z nim, a pokuta. Jakby nie to ta maszynka, to trzeba by było z hołodu pomeraty. Prynesła, nalała. Wypyjte. Czestuje i na mene pozerat. Pryniósł mi przyjaciel amerykańsku odeżu dla mene. Przychodzena z druhoho, gdzie se w susiedztwie dostał. Sud jakby na tebe szyty, pit miru. Teper już możemy na Broadway i ty. Masz groszy? Jeszcze sztosy mam. To podmę na misto. Ta deż byste iszły, obit budę. Daj le starej centy do buczera. Ja nie mam centiu. Ja mam, gwariu. Wyszła żena do buczera. Poszkriabał się mi przyjaciel po hołowi. Wszystko byłoby w mene dobry, lem żenu mam niedobru. Ist moje życia, oj ist, łaniu, ist. Słary cia, poneverat, za druhyma pozerat. A już teper, odkoli moonshine warymę, to preryżny narit się znorowył, żena już nie dbat ny o mene, ny o dity. Uż tyżden nycz nie waryła, uż się mi nycz nie hocze. Podmę, nie możu ja sidyty w tych rumach. Wyszlysme, ny żeny od buczera, ny obidu, nyż dali. Tu, w New Yorku, chwaryt, nie możesz sidyty. Tu musisz chodyty i zdyty, cy treba, cy nie treba. Bo koli bys sidył, to bys zdurił. Tu każdy chodyt, każdy idę, albo letyt za dolarom. Jak masz dolary koło sebe, to daj mi schowaty, bo ty wkradut. Tu mają bardzo dobry niuch. Tak ty wydrut, że ani nie budesz znał kole i jak. Uż po dolarach. Jak? Uż nie masz? Nit. Pidesz prosto tą ulicą i zajdziesz do parku. Czudesny park. Takoho parku jak Central Park w New Yorku. Nit na ciłym świcie. Id prosto. Tam tak hard i hołuby ptaszkowe śpiewają, tkwitia czerwone, pachniacze. Ja z tobą i ty nie możu, bo mam appointment w jednej kompanii. Obiecuję dobrą robotę. Ta goodbye. Ostał ja sam na rohu ulicy koło rusko-polskiej apteki. Smotrył na protylną stronę ulicy, a tam też rusko-polska apteka. Dbają to rusko-polskie zdrowia w New Yorku, nie dają propadaty bez lekarstwa. Wsiady rusko-polskie apteki i rusko-polskie doktore. Choć tu w Ameryce ci niat jednako rusnakił i polakił, dumam sobie. W New Yorku nelem ludzie biegają, iździą i latają. Zdaje się, że ciłe miasto letyt. Wszystko idę, wszystko letyt. W góry, na zemlę i pod zemlą. Napered mene idut, za mną idut. Po bokach idut, nad hołową idut. Pod nohami idut, prosto na człowieka idut. Po was perejde Janysia neobizryt. A tam pohrebnik stoi przed swoim pohrebowym ofysą na drugiej stronie od rusko-polskiej apteki. I lem pozerat, koli zudariat się auta albo perejhają do koho. Żde na swój biznes, na pohrebnikowe szczęścia. Smotryt na mene. Widno, ociniuje na oko, jak dołucho ja możu jeszcze żyty. Powilny tot człowiek, dumat. Ne dołucho pożyje w New Yorku. Na pełno popady pit auto. Lemcy maje insurance na wypadok smerty. Tot ma, bo ruky wyrobleny i nepiany. Czytała Monika Tylawska.
0: Na cudzej zemli najgorsza do zagłuszenia jest tuga.

0: Normalni, spokojni, żółto sobie w ochorach. Ale zaraz przyszedł 1947 rok, a z nim hanebna akcja Wisła. Lemki wywadzono w nieznane, medże czużych ludy. Wszystko było tam inaczej jak na Lemkołyni. Posłuchajmy opowiadania naszej redaktorki, Moniki Nastk-Tylauskoj, która starała się jawyty sobie, co czuli pereselenci.
1: Monika Tylawska, czużyna. Studin. Przytulam hołołu do obdertoho muru zniszczonej chyży, kotra teper maje byty moją chyżą. Smutok i pustota biut z wielkich pokoi. Ja sama, taka maleńka w tym welycz i bryt seli. Wszytko heł czuże, ne nasze. Ne zaorana zemla żde naszych róg, naszego znoju i kurwy. Ale to ne moja zemla. Ona jakie sa incza, ne ulublena i ne taka pachniacza. Pred moima oczami nasza droga prez muky. Jeden za drugim wkazywale się kolijowe mosty, jakich nasze oczy iszczyne wydile. Potiach pomały ichał do peredu po studenych żeliznych torach. Transport ludy hirszej kategorii do ichał na miejsce. Wielczezny zachit prywytał nas murowanyma, płannyma chyżamy. Wieczorom leżu w czużej postele. Żelizne droty wbijają się w skoru, nie dają spaty. Neczuty tryskajuczych drow w pecy, który dawał przyjemne tepło. Czuty lem hołot. Prez wychlad wyczuł z pyczastu turniu kosteła. Jego ostry kuty smotriat czużo na mene. Neczuty tam myłoho sercu, gospody pomyłuj, za którym każdy z nas tużyt. Deste moi bracia, widuję się sama sebe. Odpowiedzę neczuty, bo zme rozszmareny, roztraczeny. Cydakoli się najdeme? Co nam ostało? Treba molity się do Boha, może prydę da jakiej ratunok. Poklasz to, treba żyty. Beru w rukę chołodną maszynu i icham w pole. To maje byty nasz raj na zemle. Probacz Boże, ale woliłabym byty w pekli. Idu, nie trzeba dumaty. Może robota daku zajmę smutne dumki. Nie dam się, bo znam, że naród żyje, pokla żyje nadzieja. Czytała Warwara Duć.
0: Mogłoby się zdawać, że po dziesiątkach roków, jak minuli od woselinia, kusme już oswoili czużynu. Jednak nawet i toty, kotry rodyli się poza prostorom Lemkołyny, czasno hosnują słowo czużyna w odniesieniu do miścia, w którym przyszło im żuty.

pamiętam. To ty zachony, gdzie było żyto i len, gdzie rosła pszenica i owes, bandury i konopel, a żinki pidberali z koszenych lip. Poweresło zwiazuwały zerniany snip. Do zapaski posterni kołosy zbierali, bo dar Boży szan.

szkoły. Pamiętam, jak na Veligden w płachti paskinesy. Pamiętam, jak iśli napisze do świata i cerkwy. Pamiętam, gdy przy kińcy seła stojał Żyda szynk, gdy na jeden tam przy swoje pytia prograł w mośka życia, a inszy na szyfi zawodu był, od bidy w teczy chodził.

dobry jak nastał dla nas koniec świta. Był chtody tepły czas, sam poczato glita, jak pryszły i wygnali didył z gir, aby na wse prominął złoty czas lękił. I chocki żył, de czuża zemla, tam, de i ja, tam lemkowyna.

WEM FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. WEM FM to twoje radio.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

0: should be played at high volume.
1: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak. Skład, kaca, błąd, ta. I chamy zapomnę smutek.